0: na chando kwa, ala warae la kwe na laposo, nangonga miyombe chinda pre, na penzeni baleoko.
1: Edabetie na bovik de gazulema, grand frère.